super sad, super sad, not so sad for super sad. Doobity-dee-bum, the silly doobity-bum, the oodly doobity-bum.